Malonjo mvera konse kumene muli. Ndabiranso ndi programu ina ya zaulimi. Mwenindine Freedom Tedown pamakina a Marildo Roberto.